Jakoś to miałem przeciągnąć, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było, żeby nie było